0: 80.
1: Dobar dan, lepo povdan, Igor, vaša družba na Radio 81. Ko sta z nami Rod Stewart in Tina Turner v skladbi It Takes Two. Potem bomo šli pa mečkam pogledat, kaj je bilo kaj na prvem mestu britanske lestvice. Nekje, kaj bomo zbrali, dajmo reči, sredina 80.